0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ostravská městská nemocnice zlepšuje ortopedickou operativu. V Čechách hrozí v sobotu i v neděli, odpoledne a večer silné bouřky. V Koblově na okraji Ostravy vyrůstá hala pro míčové sporty. Zítra bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Dobrý večer u zpráv vám přeje František Tichý. Městská nemocnice v Ostravě plánuje navýšit počet mini-invazivních ortopedických zákroků. V současné době provedou tamní lékaři 3 artroskopické operace denně. Mohl by jich být ale dvojnásobek. Zdravotnické zařízení proto školí ortopedy v moderních a šetrnějších postupech, říká primář ortopedie Milan Pjatkovský.
2: První den jsme dělali operaci na měkkém koleni a dneska jsou operace ramene, kde se dělá stabilizace ramene a ošetření svalů mančety ramene. Takže naším cílem je ještě vybudovat další artroskopický sál, kde by do budoucna se dělali čistě artroskopie. A tím by se zkrátila i ta čekací doba pro pacienta.
1: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je i přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška až do odvolání. V Horní Lidči na Vsetínsku dnes zahájil provoz nový domov pro seniory Senica. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti. Do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Jak nové prostory vypadají, přibližuje ředitelka Iveta Cigánková.
3: Každý pokoj má jinačí nábytek, jinačí dekor, má jiná světla, která jsou taková domácí. A i ta orientace pro toho klienta je důležitá v tom, že když otevře dveře toho pokoje, tak podle barvy se může zorientovat, že je opravdu u sebe doma.
1: Stavba nové sportovní haly začala v Koblově na severozápadním okraji Ostravy. Obvod Slezská Ostrava ji postaví za necelých 89 milionů korun. Hala vhodná pro všechny druhy míčových sportů má podle plánu začít sloužit na podzim příštího roku. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové nahradí původní školní tělocvičnu, kterou v těchto dnech pracovníci demoliční firmy bourají.
4: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno s teplotami mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer v jeseníkách s možností lokální přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 30 až 33 na horách, na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Horní Suché na Karvinsku v Dělnické ulici se střetlo osobní auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Další nehodu nám hlásíte z Hlučína, stala se v Ostravské ulici a obešla se bez zranění. V Kravařích v Opavské ulici policie šetří nehodu 2 osobních aut, také tam dejte pozor. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
6: dobry wieczór w piątek 19 czerwca 2026 roku. Imieniny Michaliny i Tomasza. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Województwo Morawsko-Śląskie przeznaczyło w tym roku 10 milionów koron na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Program dotacyjny został uruchomiony po 4-letniej przerwie i nawiązuje do zakończonego programu voucherów dla przedsiębiorców z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jak poinformowała zastępczyni Hejtmana Szarka Szymoniakowa z ruchu ANO, w tym roku wsparcie otrzymały 44 firmy. Karwina rozpoczyna budowę nowych parkingów przy Karwińskim Morzu. W pierwszym etapie powstanie kilkadziesiąt miejsc postojowych, a następnie ruszy drugi etap, który zapewni około 125 miejsc parkingowych. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę odwiedzających tę popularną strefę rekreacyjną i ma poprawić bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego, powiedział zastępca prezydenta miasta Łukasz Raszyk z Zesudzdem. Jabłonków po raz pierwszy od powodzi w 2024 roku otworzył dziś kąpielisko Ameryka. Obiekt pozostawał zamknięty przez cały ubiegły rok z powodu złego stanu technicznego. Zalaniu uległa maszynownia, a kolejne problemy były związane ze zużyciem i wiekiem infrastruktury. Ratusz przeprowadził niezbędne prace, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie kąpieliska. Otwarcie zaplanowano dziś na godzinę 14. Poinformował burmistrz Jabłonkowa Jiří Hamrozi z KDU-CSL. Dzisiejszą audycję tematyczną przygotowała dla Państwa redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik, której przekazuję mikrofon.
7: Dziękuję. Dzisiejszy program zatytułowałam Wizję Henryka Sienkiewicza, a rzecz będzie nie tylko o literaturze, ale i mocno związanym z nią życiem autora trylogii. Gościem audycji jest profesor Barbara Szargot z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Dzisiejszym tematem będą wizje, jakie stworzył Henryk Sienkiewicz i w ogóle będziemy mówić o twórczości Henryka Sienkiewicza i o nim samym. Czyli jednym słowem pytanie, jakie wizje społeczne zostawił nam w głowach Henryk Sienkiewicz?
8: To jest bardzo trudne pytanie o tyle, że powinnam na ten temat mówić 3 godziny, a tyle czasu nie mamy. Najważniejsze jest to, że Sienkiewicz z jednej strony, a Mickiewicz z drugiej strony ukształtowali wyobraźnię Polaków w ten sposób, że uważamy, że jesteśmy tacy jak bohaterowie Sienkiewicza, jak bohaterowie Mickiewicza. Mówiąc Mickiewicza, mam na myśli przede wszystkim pana Tadeusza. Przy czym pan Tadeusz jest utworem napisanym wierszem, to od razu utrudnia lekturę, a Sienkiewicz jako prozaik stworzył świat niezwykle atrakcyjny, stworzył bohaterów bardzo atrakcyjnych i w ten sposób uwiódł Polaków. I to jest jeden z powodów, który na przykład nas różni, nas Polaków, od na przykład Czechów, od na przykład naszych sąsiadów przez morze, czyli Szwedów. To znaczy każdy Polak uważa się za szlachcica. I o ile kultura szwedzka, kultura czeska, to jest kultura dumy z plebejskości, wiejskich przodków, z chat, uprawiania ziemi i tak dalej, to każdy Polak, niezależnie od tego, kim jest, a przecież większość jest pochodzenia chłopskiego, uważa się za prawdziwego sarmatę, za szlachcica. Jeżeli Polak ma się przebrać w strój narodowy, to się ubiera w strój szlachecki, a nie na przykład w strój wiejski ze swoich okolic.
7: Rzeczywiście, że każdy Polak to sarmata, przełożyło się również na postrzeganie Polaków przez Czechów, ale z drugiej strony na umiłowanie twórczości Sienkiewicza przez Czechów w ramach słowianofilstwa.
8: To znaczy, tutaj trzeba powiedzieć, że z tego, co ja się orientuję, to w Czechach Sienkiewicz jest inaczej postrzegany niż w Polsce. Przede wszystkim wydaje mi się, tak mi przynajmniej mówiła pani w Instytucie Polskim w Pradze, że Sienkiewicz jest rzeczywiście w Czechach czytany, ale jest w Czechach czytany, ponieważ jest czytany po prostu jako pisarz historyczny. Natomiast w Polsce Sienkiewicz tak naprawdę w tej chwili nie jest czytany. Ale
7: oglądany.
8: Tak, jest oglądany w formie filmów, no zresztą moim zdaniem średnio udanych, no ale to pominijmy to. Natomiast nie będąc czytanym, jest cały czas obiektem dyskusji. I to są dyskusje, ja jako osoba, która no dobrze zna twórczość Sienkiewicza, wychwytuję to, że rozmawiają ludzie, którzy nie czytali, ale on jest z jednej strony wychwalany przez na przykład prawicę za to, czego tam nie ma de facto, albo nie do końca tak jest, o tak powiedzmy, i jest ganiony przez lewicę za to, czego tam nie ma, albo niedokładnie tak jest.
9: Może bądźmy bardziej konkretne. Mówi się o tym, że jednak tam jest duża ksenofobia.
8: No i to jest olbrzymi temat, dlatego że no oczywiście w pewnym sensie no coś, co my byśmy dzisiaj nazwali ksenofobią jest, ale trzeba mieć świadomość tego na przykład w trylogii, że Księkiewicz odtwarza, i to był jego zamysł, nie ocenienie z punktu widzenia XIX wieku, wieku XVII, tylko odtworzenie mentalności człowieka XVII wieku. W XVII wieku w Polsce, która była krajem wieloetnicznym, wielonarodowym, nie było tak naprawdę pojęcia Polaka w naszym dzisiejszym rozumieniu. Szlachta tworzyła naród szlachecki. Należało być członkiem narodu szlacheckiego. I naród szlachecki to była ta najważniejsza rzecz.
9: To było to 25% populacji.
8: Tak. No ale on pisze o narodzie szlacheckim, ponieważ on się zafascynował takim pamiętnikarzem polskim, Paskiem, no innymi, więc on odtwarza mentalność szlachcica. On nie miał zamiaru stworzenia całościowego obrazu przekroju społeczeństwa polskiego w XVII wieku. On pisał z punktu widzenia szlachty. Dla szlachty ważna była przynależność do narodu szlacheckiego i w tym momencie to, czy ktoś był Ukraińcem, Białorusinem w naszym dzisiejszym rozumieniu, nawet Czechem, bo tam też w końcu tacy byli, Litwinem, Polakiem, nie miało żadnego znaczenia.
9: Nie był Polakiem.
8: Znaczy o pojęcie Polak no w ogóle było wtedy inaczej rozumiane. Był poddanym polskiego króla, należał do narodu szlacheckiego i to go definiowało. Natomiast kiedy na przykład w Ogniem i Mieczem pojawiają się, no mówiąc dzisiejszym językiem, Ukraińcy, to chodzi o chłopów. I to jest problem, no powiem tak po marksistowsku, klasowy, tak? Czyli my możemy to postrzegać jako ksenofobię, ale w tym momencie głównie chodzi o to, że masy chłopskie tu się buntują, szlachcice niektórzy zdradzają naród szlachecki i się z nimi łączą, na przykład Chmielnicki, i to de facto nie jest problem narodowościowy, zwłaszcza że na końcu Ogniem i Mieczem Sienkiewicz mówi, że o krwi pobratymczej, o tym, że weszła nienawiść w krew pobratymczą, a poza tym, czego ludzie w ogóle nie zauważają. Główna para kochanków, którzy są w trylogii, należy do dwóch narodowości. Skrzetuski jest Polakiem, a Helena jest Rusinką, no tłumacząc na dzisiejszy język, jest Ukrainką. Jest córką bojara ukraińskiego. Jest prawosławna najprawdopodobniej. Tam są wyraźne ślady tego, że jest prawosławna. I to jest najtrwalsze małżeństwo w trylogii, które przez cały czas, ileś dziesiątków lat, kiedy trwa akcja tych trzech książek, trwa, kocha się, ma wiele dzieci i tak dalej. Więc to jest zupełnie inny sposób myślenia, niż my myślimy o tym dzisiaj.

0: z drugiej strony ta Helena to jest przecież taka istota anielska, o którą trzeba zabiegać, słaba. Także, że tak powiem, stereotyp kobiety Usienkiewicza jest wyraźny.
1: To jest inny typ siły charakteru i mi się wydaje, że to jest też ważne i to jest też te inne rozumienie właśnie bycia silnym, bycia słabym, władzy i tak dalej. Sienkiewicz się wielokrotnie wypowiadał w rozmaitych książkach, nawet w rodzinie Połanieckich bezpośrednio. Kobiety są lepsze od nas. My mężczyźni to właściwie jesteśmy słabsi, jesteśmy gorsi jak gdyby. I bohater powieści Rodzina Połanieckich to sienkiewiczowski stosunek do kobiet wyłożył tak bardzo jasno, bo on tłumaczy dziewczynie, którą się potem będzie ubiegał, zostanie jego żoną, mówi jej, że mężczyzna najbardziej na świecie potrzebuje tego, żeby go ktoś uznał. A kto go uzna, jeśli nie kobieta? Byleby była bardzo dobra, bardzo kochana i bardzo moja. I to jest kwestia taka, że być może my w dzisiejszych czasach niekoniecznie tak widziałybyśmy swoją rolę, ale tak naprawdę to one są królowymi, a nie one są poddanymi. Ten mężczyzna przychodzi i jakby wszystko kładzie u jej stóp. I to jest zupełnie inna koncepcja jakby. Helena...
0: I pięknie ją kupuje.
1: Ja nie wiem, czy ją kupuje, dlatego że... Znaczy, którą? Jeżeli chodzi o Helenę, to też jest tam tak dosyć jasno pokazane. Helena, która znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ ona ma opresyjną, no powiedzmy macochę, upraszczając bardzo, która chce się jej pozbyć, żeby zawłaszczyć cały majątek dla swoich synów. I chce ją wydać za bochuna, który jest chłopem, co dla niej kniaziówny jest despektem, jest obniżeniem rangi, ale jednocześnie ona nie chce za niego wyjść, bo uważa go za okrutnika, bo on przy niej zabił człowieka. I teraz pojawia się Skrzetuski, ona go oczarowuje natychmiast, ponieważ ona jest Helena, Helena to znaczy światło, Helena to znaczy ognista, ona ma ogniste oczy, ona ma takie oczy, że on w nich natychmiast tonie. I jej się podoba, zaprasza ją Skrzetuski do tańca i ona w trakcie tańca owija, znaczy jak się kręci, to jest nawet ładnie w filmie pokazane, owija go warkoczami. Mhm. Ona go sobie zabiera. To jest jakby sytuacja taka, te dziewczyny jakby wybierają sobie mężczyzn, no i potem ci mężczyźni przez wiele rozdziałów robią wszystko, żeby uzyskać ich wzajemność, żeby zdobyć rękę i tak dalej, i tak dalej. No, w Potopie. Oleńka, która ma wybór niewielki, to znaczy ona może albo za kmicica wyjść, bo tak kazał dziadek, albo pójść do klasztoru. Ona ma wybór swój, a kmicic się zmienia i wszystko robi dlatego, żeby osiągnąć jej akceptację. I ta jej akceptacja jest dopiero momentem, kiedy dokonuje się przemiana. Baśka Wołodyjowska opiera się, że chce wyjść za Wołodyjowskiego, prawda? I wychodzi za niego za mąż, mimo że on na początku na nią nie zwraca uwagi. Te dziewczęta mają inną strategię. To jest inna strategia niż dzisiejsza strategia.
0: Teraz chciałabym troszkę z innego punktu widzenia. Właściwie tej popularności Sienkiewicz by nie osiągnął, gdyby nie to, że rozpowszechniły się gazety, a mógł pisać w odcinkach i był dziennikarzem, a w rezultacie nie skończył tych swoich studiów historycznych, o ile wiem. Nie skończył. No bo... Czyli jednym słowem trafił w dobry moment. Coż mi przypomina, że tak jak Ciechowski śpiewał, że ta piosenka pisana jest dla pieniędzy, tak teoretycznie możemy powiedzieć, ta trylogia została napisana dla pieniędzy. Czyli może dlatego taka zawiłość losów.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o trylogię, to i tak nie. Dlatego, że ona rzeczywiście przyniosła ogromną sławę, no i pieniądze też dość duże, choć mógłby mieć większe pieniądze, gdyby się wyniósł z Cesarstwa Rosyjskiego. Tam nie istniały w tym momencie prawa autorskie w naszym rozumieniu. W
0: związku... No i cenzura była, nie?
1: Cenzura była, tak, ale no akurat jeżeli chodzi o trylogię, tak go bardzo nie dotykała, o tyle, że on wymilcza na przykład wojny z Moskwą i tak dalej, no ale to nie miało takiego wielkiego znaczenia. Natomiast tu trzeba mieć świadomość tego, że on rzeczywiście początkowo był dziennikarzem. Bycie dziennikarzem w tym momencie było czymś dużo gorszym niż bycie pisarzem. I ta sytuacja, że on się wydostał z bycia dziennikarzem i został pisarzem, na pewno miała ogromne znaczenie, bo Bolesław Prus, nasz drugi wielki pisarz tego okresu. On w tej chwili jest bardzo doceniany w Polsce, natomiast w swoich czasach był uważany tylko za dziennikarza. Dziennikarza, któremu się zdarza napisać powieść. No, to nie było takie. Natomiast Sienkiewicz, no tak ludzie myśleli, no świat się zmienia, prawda? Natomiast Sienkiewicz się wydostał z tego dziennikarstwa i potem już do niego nie wracał. Jeżeli pani mówi o powieści w odcinkach, na pewno ona w ogóle zmieniła model czytelnictwa w XIX wieku, nie tylko w przypadku Sienkiewicza. No ale bądźmy sprawiedliwi, no w odcinkach pisali Prus, Orzeszkowa i Sienkiewicz, a tylko on osiągnął światowy rozgłos, więc no to nie mogło być takie proste.
0: No bo tam był ten romans.
1: No romans był w każdych z tych. Wtedy uważano, że nie ma powieści bez romansu. Sienkiewicz zresztą to nawet w swoich wypowiedziach takich powiedzmy teoretycznych, trochę na wyrost, powiedział wprost, że no powieść nie może istnieć bez romansu. To było przekonanie XIX wieku, że no pamiętajmy o tym, że powieść dopiero co wyrosła z powieści sentymentalnej, no która w ogóle była tylko romans, no tylko albo aż. No. I w związku z powyższym no właściwie nie ma powieści bez romansu. No zawsze jest jakiś romans. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o odpisanie dla pieniędzy, to właśnie to było największe zaskoczenie, ponieważ Sienkiewicz, nim zaczął pisać trylogię, napisał, powiedzmy, opowiadanie, no taką formę, nie nazwało Niewola tatarska. I po napisaniu tej powieści, taki wybitny polski historyk literatury, hrabia Tarnowski, powiedział, dziedzina powieści historycznej jest dla Sienkiewicza zamkniętą.
0: Nie zna się.
1: Nie zna. Nie umie tego pisać w ogóle. Niech on tam pisze o tych Jankach, muzykantach, na tym się nie zna. I jak Sienkiewicz się ożenił...
0: O którym ożenku mowa?
1: O pierwszej, największej miłości, o Marii Szetkiewiczu-Sienkiewiczowej. Ja wydałam jej listy. Także tak, powiedzmy, przebadałam to bardziej. I mnie się wydaje, że pod jej wpływem, ponieważ ona jako panna czytywała tą niewolę tatarską, jej się podobało, ona go zachęciła, zresztą w jej nekrologach się mówiło, że ona nam mu dała dom, ona go zachęciła. Moim zdaniem ona go zachęciła, żeby spróbował. I on, jak zaczął pisać Ogniem i Mieczem, w ogóle bez żadnej myśli o wielkim sukcesie, no bo to nie, przecież nie nadawał zasadniczo, ani o wielkich pieniądzach tym bardziej, doznał tak ogromnego powodzenia, że to był dla niego szok. I mi się wydaje, że to było nawet ważniejsze niż pieniądze. Nikt się tego nie spodziewał. Rzeczywiście ludzie wyrywali sobie te gazety z rąk. Są całe takie anegdoty w Polsce, że idzie na przykład kobieta ulicą, płacze, pyta się, co się stało, ona mówi, bar wzięty. W dziennikach Żeromskiego jest wspomnienie o tym, że w odległej guberni on był, gdzieś zobaczył w pewnym momencie, że ludzie tak masowo idą w jakieś miejsce, poszedł za nimi i to ludzie różnych stanów, że tak powiem. Stanęli przed pocztą, przyjechała poczta, wyniesiono gazetę, wyniesiono stół, chłopak od pocztmistrza, jak się wtedy mówiło, wszedł na stół i wczytał kolejny odcinek trylogii. I ci ludzie wysłuchiwali i wracali do domu, żeby wrócić za tydzień, posłuchać następnego odcinka. Ten język sienkiewiczowski, obrazowanie, świat, który stworzył, nagle okazał się tak niewyobrażalnym sukcesem, że ludzie po prostu to pokochali. I potem to już poszło siłą jakby rozpędu, bo w zasadzie Potop został w pewnym sensie wymuszony na Sienkiewiczu, jak to zwykle są te kontynuacje. Ale on już pisał Potop pod pewną presją taką, już wielkości, znaczy no tego wielkiego sukcesu Ogniem i Mieczem, a pana Wołodyjowskiego to on już w ogóle nie chciał pisać, dlatego że umarła Maria Szetkiewiczu w trakcie, kiedy on pisał Potop, on utrzymywał ją w tych zagranicznych kurortach, bo chorowała na gruźlicę, właśnie z zysków z Potopu, podniósł się i nawet wiem w którym momencie, bo on wysłał ostatni odcinek, to jest taki moment, kiedy koniec drugiego tomu, kiedy Kmicic odjeżdża spod Jasnej Góry i potem 3 tygodnie Sienkiewicz nie pisał, zebrał się i pisze dalej. W powieści tego w ogóle nie widać. Nie widać żadnego tąpnięcia, nie widać, że coś się stało, że nie wiem, styl się zmienił.
0: Bo Sienkiewicz był bardzo systematyczny i on tą mapę relacji między bohaterami trzymał u siebie w głowie.
1: To rzeczywiście jest tak, no tylko, że w tych dalszych powieściach było tak, że jego takim zwyczajem było, że on pisał jedną powieść, wychodził na spacery i wymyślał kolejną. I on o tym mówił, że on w głowie już ma na przykład Quo Vadis, tam Krzyżaków na spacerach i tak dalej, czyli faktycznie wymyślał.
2: I może dlatego, że jak pracował w Oblęgorku, to pisał przy szafce o skośnym pulpicie, siedząc na, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, barowym stołku, a więc co i rusz przechadzał się dłużej czy krócej.
0: Po ogrodzie zobaczył, co dalej w głowie mu się ułoży i już z gotowym planem przystępował do roboty.
1: Rzeczywiście bardzo dużo chodził. rzeczywiście bardzo dużo spacerował i te spacery były dla niego tym takim momentem, że układał to sobie w głowie. No ale wracając do tych pieniędzy, wiadomo, że pieniądze są najważniejsze, więc pana Włodyjowskiego on już nie miał ochoty pisać, on miał już dosyć tego. Zresztą dzisiejszym językiem mówiąc był w depresji. Wyjechał z kolegami, tak byśmy powiedzieli, na taką podróż na wschód, do Konstantynopola, potem był w Atenach, potem pierwszy raz w Neapolu, no i potem zmuszony tego pana Włodyjowskiego napisał i moim zdaniem końcowa formuła pana Włodyjowskiego, która go bardzo niosła kiedyś w historii Polski, a teraz go jakoś ukatrupia, to jest sytuacja taka, kiedy on mówi, to się kończy ciąg ksiąg pisanych przez wiele lat w niemałym trudzie ku pokrzepieniu serc. Może trochę sparafrazowano. I ludzie czytają to ku pokrzepieniu serc. Ogniem i mieczem nie było pisane ku żadnemu pokrzepieniu serc, bo on w ogóle nawet o tym nie myślał, że będzie coś krzepił na przykład. Chciał ładnie skończyć, ale najważniejszą częścią tej formuły jest tu się kończy. Nie będę więcej pisał kolejnej części, nie będzie czwartej części trylogii, prawda? To jest jak gdyby ta zasada. A rzeczywiście potem no, zarabiał dużo, zwłaszcza na tych kolejnych powieściach, które się stały bestsellerami światowymi. Przy czym na pewno dbał o stronę finansową, bo miał wręcz obsesję tego, żeby zabezpieczyć swoje dzieci. Żeby jego dzieci, które no, są sierotami bez matki, żeby nie cierpiały biedy taką, jaką on cierpiał i tak dalej. Więc jakby do pewnego stopnia dbał o warunki finansowe, ale on miał silne poczucie ważności literatury. Tego, że on pisze w jakimś celu. I bez dogmatu, które napisał, żeby potępić te młodopolskie miasmaty, co mu absolutnie nie wyszło, napisał tą powieść tak, to było jedno z większych zaskoczeń. Bo my jak teraz czytamy bez dogmatu, to myślimy sobie o głównym bohaterze. Boże, co za pozer, no co to w ogóle za postać. I tak to zostało napisane. A przeczytane zostało, ach, jaki wrażliwy, fantastyczny, młodopolski mężczyzna. No i powieść była tłumaczona na wiele języków, bardzo się podobała. Rodzina Połanieckich, która jest, no powiedzmy, do pewnego stopnia kontynuacją, była z kolei napisana, żeby pokazać jakiś wzorzec w miarę pozytywny. Quo Vadis, no największy przebój światowy Sienkiewicza, bo w Polsce jednak trylogia. Quo Vadis bardzo odpowiedziało na potrzeby ludzi przełomu wieków, ponieważ on sam, nie będąc aż tak ortodoksyjny, jak się ludziom wydaje, on był jednak człowiekiem, no i nie powiem, że niewierzącym oczywiście, znaczy na początku był niewierzący i deklarował się jako ateista. Pod wpływem Marii Strzetkiewiczów nawrócił się, ale jednak zawsze był trochę agnostykiem. I on tam chciał pokazać ten pierwszy kościół chrześcijański, tą taką ideę chrześcijaństwa. A ponieważ ten przełom wieków i przeczucie wielkiej wojny, które już wtedy istniało, sprawiło, że ludzie tego potrzebowali, no to faktycznie no, na tym zarobił. Nie napisał właściwie tego w celu merkantylnym, tylko napisał dlatego, że miał takie poczucie, taką chęć sam z siebie, prawda, sięgnięcia. Poza tym oczywiście uwielbiał starożytny Rzym i czuł się Petroniuszem. W związku z powyższym na pewno tak też było. Więc to jest tak i prawda, i nieprawda. No tak trochę prawda, a trochę nieprawda. No.
0: I takie wizje, i inne wizje. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Wysłuchali państwo audycji pod tytułem Wizje Henryka Sienkiewicza, której gościem była profesor Barbara Szargot z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W programie usłyszeli państwo pieśń o małym rycerzu w wykonaniu Leszka Herdegena, a zakończy nasze spotkanie Dumka na dwa serca w wykonaniu Edyty Górniak i Mietka Szczęśniaka. Za uwagę dziękuję autorka dzisiejszej relacji Martyna Radłowska-Obrusnik i życzę wszystkim słuchaczom naszej audycji miłego weekendu.